0: Juan Madagascara. Azgo taratasinao, vovako taratasinao, niany za malizigny hia
1: nosy fa okay.